Miałem wrażenie, że to coś. Ale jos istuu noin sokoga. I am trying to not like one person.